0: Ena bore mayanata anen karna na ipotiki.
1: Ere maya.
0: E manyata na gwena renka jema. E shetwenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.